Ciemny jest w ciągle gwiazda pani. Jak lipsy się klocają, co ma gra, bo pan tu bez uczestnictwa.